casa, ale we, eune muane veremu. Na wamato la mwechau, ewa subokome we. Echidari cha telesforo, echo chikau vokuwe nene. Ufati produksi.